0: Skupina Jank a Hanka Rosu de Kujde Rosut je prawy su zaspiewal. Ja prawy Rosut je tež dżęca rano radio zapiknęć, Katka, a ja tu z moja. Weselimo so, Katka, na riane pône wustowanie.
1: Cele prawie miestrujem zonicze pala nas sportowe wustletki. Jan Reho je nam nedom przedstaji. Wotlade a woto zabieramy sa dżęca rano tež z lohko atletiku. Tež update go wokuło domu, kotrž je sa zoril cu sypnu mieste mamy. Tam tež policja dale pat przepytuje tež o tym dżęca rano poriči moj. Mati Gisbauk je pobył sobotu w kulturnej zarodze. Tam wszako je sa letuša sezona zahiva. Što vas tam wočakuje a to pod kotrymi wumienieniemi viac o tym zoniče za hodžinu. A ze staro abo tisu Benediktu Vaurikec je sa Monika Gerdesova zetkała. Ona wszako wosvieči lica svoj 5 a 6 sa tu dřeka železny jubilej jako riadnica, jako odpoženje sluba, tak rec. Tež o tem dženca rana viac zaniče, to však večera tež našim vopšenem nedženišim činošku tema. Vúresk svišiče dženca našim programe a jeli mače potom lošť, môžeče se tež cve podcast na poskač naši app MDR Serbia.
0: Vidíš, vidíš, 5 a 60 let kloštre živa byč, kajka je kajký to švorný čas. No a ja sa veslu, Katka, tež na hodančko, tam tež rade sobu hodam, tu už vám veľa vesela, sa vie z dobrej serbskej hudžbu tu, serbsk im Rosmasu.

Bo jeden a štyrce či pospytach je so skončne poradživo. 29-letny Niemc Alexander Zverev dobuje French Open přečivo Italčany Flavio Conboli. Peč sadbach dramatiski finale tobie, opisuje kolegojo športa. No a ja wun smysa veselic, je najprve raz na zemju padnu, wieso, sylze, watchomaj, kitro emocjonalne dobycze, no a gdyż wuladasz foto, potem gdyż dżęstysz i nowinach, widzisz, gajsz mały dziecko, ma wujki, pokal, w rukomaj, so weseli, haj, a so wie, jest to ci zasłużył, tu już to dziwa je tykał, huż to tyś widzisz we finalach stał, tu już Alexander Zverev jest je czera wudobył, prynie dobycze, Grand Slam titul możesz rzec w francuskim French Open przeciwo Italczany Flavoni Conboli. Jakie to dobycze za niemsku. Nie tylko nieczyszcze Światowe Mistrzostwo Kopańce dobycz, a hiżaby to było w uspieszne sportowe leczo.

0: Nietko pak žan tekno tu serbskim rozbosu nie nie 6:24 je.
1: Policia z G.
2: Češkenje zbožo z jacorimi zranjenimi je se stalo sobotu na večer Kamjencu Ježovje. Tam je 2,5-letna šoferka Audija z dotal neznatije pričiny na napřečovnu jistnu zajeva. Přesto šmone so busa i veku potem zrazu frontálne do zádu jeducoho busa fovia a do jednoho motorsko zádu fovia, tyž tam so viac vůvinič nemožahu a Bumje s VW-om a škytne planko buča za tu sinne. Zahvidno vaka nezboža a je 60-letný sobu jeduce bušte Češko zranenaj jeju s helikopterom do koronie transportovachu. Vodžaka VW-a bu lohce zranena. Vodžar busa a motorski vostaštaj nezranenaj. Vicna škoda učini 100 000 € a droha bie 5 hodinu začinjena. Ve viacosłownym domie w Rakecach jest o sobotu wieczor paliło. Wiele wonjowych woborników przykłada Haszecz z Rakec, z Psowiu, z Niesfaczy, dwa z Ralbic, Rożanta, a też z Minakała. Tak są wojenki szpie pince w uderiu pod kontrolu dostali. Po dotelnym stawie nie był nikt zraniony. Potem, żeby cały dom przewietrowany, może się w obydlerze zaso do swoich bydleniu nauczyć. Policja je 6 lat dokumentowała, a śledzi dla możnego czeskiego zapalarstwa. 100 000 € szkody nasta. A w Budyszynie je w opity 34-letny kolesowo sobotu nocy padnął, a se lohko zranił. Jako policist, przykład tachu, zwieścił pola niego niemale 0,9 promilu alkohola.

Lex Henriksen, Schirschtorgin Wassermar, Stürzetschi, Bunjelam, Notaie, Hischche, Morda, Stor, Dackle, Mursche, Mögenza, Schiedkoreaner, Dojivic. Stuische aktuelle Wudatsche Wulatka, Sabatu Televisie, Skomdziu, Schaden Problem, ARD, Mediatece, Jedal Namakatsche, Mesdruim, Pobuchme Bistroji, Schulski Museu, Asmisi, Wobladali, Kakiesadam, Pred Stor, Litami, Wuchowawa. Team Sari przeproszuje dżęca na skarżowanie za kulturniko do krabatua myna czonym kumcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami głowokowo organizacje a przewidzenia wieczych zariadowaniu zabierać. Nimo to chce dżaso też o nazoneniach a wyprówanych praktykach wymieniać. Sztuś chce się to dżęca wobladać, naposkać dożywić od dopodnia jednaczych do czonym kumcu. Jeszcze witani tam, to są najchiszcze rady, gdyż pola Zari raz przyzywicze, acz macie los nimo szincz. Budyszynie, wotmieso dżęca wieczo na żurli SLA, tak mianowane reporterowe slam. To je zabawna show, gdzie sztyrio żurnalistcza so wubiedzuja, stu może najzajmałsza w swojskich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. Stun raz może so wobdziela so slamerojo SC Budyszyn, tak 24, czasopisa Zeit a Neue Lausitz, zapoczat dżęca wieczo sedmich Ansamlu. Jutze wieczor, 6. hier zjawne posiedzenie Wazowskie Gminskie Rady a to na żurli radnice we Wazu jutze wieczor 6. A tyś zromadzizna zariadnicka zjazka przy Kloštorskej Wodzie je jutze wieczor sydani panczycach Kukowe jutze wieczor 7.

0: Paradise. No a kajki to paradis, gdyż możesz stać się zwoża sportować krótko po biedl knało samie.
1: NDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Reorjom.
2: Po skakanskim prówaniu klasy L by Holešovské Dubrovce we obwoku sakskich mistrzostw by kruščanská trójka Florian Zarodnik, Křesťan Zarodnik a Brita Zarodnikova bezpośrednie po skakaniu vo vukonie kruščanského dua Jecharia Křesťana Zarodnika a 10-letného Valacha Veritasa diskutovala. Všetci cio pokazachu vistu nespokojnosť, tež Jechar Křesťan Zarodnik.
3: Mit dem Parcours wurde natürlich das der Reparatur, das du da jetzt hieße Reserve, ja, was bei der Schack Bonas wohne, Jens ein Training war Parcours, die sind sie hat noch eine Routine, dass sie CSC Zdobic, Prime, da suche ich

0: Vecki kod boru prosche do beli lipe funguat.
1: Wat de 29 ci startovacer dwilko wopsaji stai valach veritas a ich auch chestan zarodnik schisnate mistno. Kopanske wuslitki, w krajnej klasse stafla wukot je rezerwa biskopiczanskiego KT 08 ważny duel przeczuło zestupy, przeczuło kopariam z niemskich bazlic si 0 dobywa. W okresna wyższa liga, Sokoł Ralbice Roki Horni Kraj Sprewia 1-1, rota Sokoł Aleksander Wauda, a drogotka Ramno, sportowa jednotka Kruszczycy 2-3. Hostczo z Kruszczyc bychu by biu 15 mięczynów przy nim poczasu 3 razy trechili a 3-0 nawedowali. Jedno rota by Alvin Graf docpił a dwoje Jan Boguš. Koparske wuslitki z okresnju Ligo 1-2, rezerwa Rakečanského športového tomarstva je doma s 1 przeczyło drugemu mustwu SJ Kruszczycy dobywa. Rotak 1-1 bieza SJC Robert Materna celiu. Riane wuspich 2-0 svečach učera Radvors Bulkopario doma przeczyło rajnemu zjednoczenstwu Vás Bibel Kumc. Po przestawce trechištaj za osčičela Klaudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov su hostčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbiewo prynieho koparskeho mustwa sportowej jednotki Nebelčice Handry Koring by čera w Nebelčicach przeczyło hostčom z Haselbachtala dobyčerske rotake snadnemu C2 docpił, a to by 4-9 mienčinie. Do toho by Sarnianchan Stefan Benč dwójce za SJN Vurunau. Dwaj rajne dni dokonca maja pak Nebelčance kopario dale dwaj ličakaj zastatka na načelnika na koparsku rezervu z Vachova. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice modro byli nesvačidło 0-7, počas 0-5.
2: Jan Reater bie ze sportowymi wuslitkami, no a tyž serbske lochkoatletki dorost bie wuspieszne, tyž jim chcemy sondom winować, a rozprawiać 7 hodzin 20 je.

Menčino Boas, Michaj Lubiju, domjachu zastonice Rucepone dživa na svojskim revire, dokelž je tam muž randalirował. Ha, 41 letny je se tam na lubijski revir podał, dyby się tam najprve pak raz čakać, a to je tak merzaše, zo je taflu z pfotatonu, potom tež auto policie wobškodził a chcyše tutym auče tež jeszcze spać. No hej, dokiż pak nie chcę auto wopuścić, a dokiż nie jest to też zmirował. Smienietko pola policję spinkać, nic oczy, ale za szwedzkimi gardinami. Tobie to jeszcze lustam, pola zastojniku lubiu. Hacz dremiachu drudże wewużice zastojnicy runie takie mierzania, to nam katkom. Katka nie dom powieda tu serbskim rozwosu, gdyż czuje rozprawa policję.

0: Typnie direktnie zawinowa wojka, jak je to możno?
1: Nie, to nie jeszcze dopokazane end, ale policja a statne rzecznictwo przepytuje te, hać staj wonaj eksploziju zawinowa woj, przez to zosus nano rowu tak rec w obszkodzili. Konkretnie sledzia woni dla eksplozje ze smiertnym zciom a niekiedy bliwego morenia, tak to ryka.
0: A eksplozja, no to szak by taka pfunowa eksplozja, w tym bieriecz, a co jest tam zmieniło?
1: Również to policja też przeco jeszcze dalej wukadza, żeby to pfuna dla po dotalnych informacjach mój podladnej w związku ze swoim pytaniem zapisanym metalom a szrotom te ruły tam w obszkodzić w tym domie, hać by to w obchodzie ta przyczyna to dotal dalej jasne nie, wszystko się jeszcze przepytuje a prosia tam też w obydleriu w pomoc, co już ma pokił, któryś im potem naposled też w obchodzie pomaga, domu lubia 5000 euro.
0: A i ważne szak jest taki pokiwy też, że mamy informacje w poladne, co daje policja tam zdzieliła, Katka.
1: Jedna są w dwie mużu, 27-letny muż z Polski, a 30-letny Afganczan. W obaj z tym jestem hiżo z drugich przyczyn też w przepytowanskiej jadbie, a maja ich tak rec hiżo przed sobą siedzio, też tak chcesz.
0: A i co już po takim chce sobie zale z tym padom zabierać. Jest na też na wonym dniu nieco wuladał, albo co so zajmuje za wony pad, niech rady też zapiknie Kripo Live naszej ARD Mediatece. Czera minucy su kolegojo o tym rozprawieli. Co je nowego w padzie sypnenego doma w Zorecu. Tam su minucy poladnych lepili, kisz moli na tym winabocz, co je tam dojszło k rozbuchnieniu. Dojsz si rady zapiknęć w 8 godzin 20, czy je to by Katka, a nie tylko tu je Michał Cysz.

0: Pumpert, Dr. Taste je nam zaspiewa, wosom hodzin, wosom a cicecije. Kluštre Marina Wiesda je lica naličo staro abatisa Benedikta Vaurikec svoje wosom a wosom dżesate narodniny woswiečiła, a potom jeszcze svoje 5 a 60, to reka železny jubilej svojich slubo jako radnica. Riadnica, ona bie aj pożyszo niemale 25 lat, a batysa cysterienskiego klusztra je dżęca jeszcze pomiernie ciwa, a na jej bohate żywenskie nazonienia bie Monika Gerdesowa Čipna, a jeso z Benediktu Vaurikec przesto rozmawiała.
1: Wiesz, 23 lata mi swoje sluby wod położyła. To będzie jedna często 1,60. A potom jeszcze wyjście nowe powołanie nauknęła, więc korobna sotra, czego dla to.
2: Tak jest się pan Józef, ten Marian Marcin, ten dom co planował. Dana Maczana, to rozsądziła, Marian Marcin, dom, je Caritas, a kluster Roma Dzietwariu. Przez to, że Caritas, co było zryczowa, to co prawnimy trzeba modlisk korony sotry, gdyż potem za te sprawienie wukupowane, przez to muszę sotru Teresiu, Teresia była uczyna Szwalcza, musimy po romadzie wszelakich koronach praktykom czynali, a szula ja ten była kamieńcu.
1: Kielko sotru z czewy to tedy byli?
2: Also ja, jest ja zastupiła, z mojej pierwsza pusta sotru byli. Bo tych pasu własnacze biuro sotry byli. Starych ludzi się dowiedzieć, że to biuro sotry są kleine szwestra. To się jest biurom szlajerów mieli, a musimy damy sotry z czarnym szlajerami. A ja sam się poprawam też, jak biuro sotry w klosztrze przyzywiła. A na macz mi pan prawa, nie może się było spiewać. A ja sam prawa, spiewać jak usk mużu, ale noty ja nie znajem. Bo mamy jedno drugie holcuszki, kiedyś by rady zastupiła, ta bardzo rady do kura, ta co rady spiwać, choć ja to nie po sobie co was spiwać. To są nie potem próbowali, a to co nie prali. Haj, to dosawie za kura wundet, możecie też do kura sobą, może azwyczaj kurska co trawa odbać.
1: Jak krótu a zaurenu, dobimo si klauzuru tedy przedstawić?
2: Das Jahr zastupiła ja klausura była jara kutaszcze. Das ist so schüchtern bulli, wulke gitra, das man mo na forto psischli, das mo der rede pritt geklinkert, weil es hat zita, jena schisch was so poprasch jetzt steuer, alle und nies man nietje, dieses mir dies ane, nietje, das scho satsche netze bo. Batscheres mo jena schkore ho, das bürali, ne? Das Banatorium, also das ist so richtig zu mir, das ist psychisch nämlich. Da haben wir jetzt wulke Gitter, wo hat Skorribierche, Hore, Schütkum, Sichara, Saurene. Da Klausura ist so bei dem Park Concilus, so ist mir die war, schalake Witze, so Muschne, wo das so Wotterich, dann Matsch, Hanai, dort ist Jara psychischer war, alle wunder, ja, dort ist Jara, das Jara, es geht mir, wo man auch gekrock, bei Krocku schalake Witze, wusste ich, durch die Starsche Sotre so da Kinder nauschen wollte. Dann ist so da nicht, weil es wie zu Hause mit der Schule da nahe mal schreie Witze so aus Minja.
1: Tag da, Loko, da bin ich da kreiz, der Prinje Petscher 20 Lied war schon ein Klusterskeo Jüvenja. A potom wuschtsche wird ja na Cesto Schischa, was haben gesagt, samak abatisse wollena. Kak wam to bier, was am Sturzzi Liedna?
2: Ja, so nächstem, da kehra wärst du lieber, du bist ja wieder, was ja nicht der Quanus zu niemandem. Ja, so Pater Ober, die Preiwa, ja, dann er muss so Psyusat, ohne mit Preiwa. Nächste, was wohl nie was Wuschitz, das ist ja Preiwa, du Wuschitz mir, es wohl nie war. Alle, da mir ich auch als Jeskopano an der Brille.
0: Monika Gerdesowa jeso rozmawiała z wosom a wosom dziesaćletniej staro abatysu klusztra Marina Wiesda z Benediktu Vaurikec. To szak by jenoż mały wórysk interwiuła, gdyż smy czera tu naszym niedzienniejszym wusywaniu wusywali, a kompletną wersję namakacze na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia, a jako podcast też pod ARD Sounds, to môžu vám na každý pád doporučiť, si vonu rozmovu od prítku hač dozady vomiere na poskač.

tu jest onietko dziwa, što mili dżęca przychodnych dniach na noj stajt, što niech w uszy nastaj. Dżęca wieczor wucuwa moda żoma radio zatkula wot wosmich dodże saczych, a modzina zabiera so dżęca z przyjotami na beach woli bólu turu, kisz potom dżęca zatydżen zahaja. Dżęca wieczor wot wosmich dodże saczych radio zatkula. Štujše konstiđenja, abo sobotu, nenoše vudače vulatka, televizi skobđiju žaden problem v ARD mediatece. Namakače je dale, možeće se rade hore, pekip, pro bodvu, vobladač štakusto, kaj štseče. Tim Zari przeprosuje dżęca na skadżowanie za kulturniku do krabatu myna czonym komcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami ku wokół organizacji, a też przewiedzenia większych swiedzeniu a zariadowaniu zabierać. Tu już ma lusz na to, niech so proszu pola Zari jeszcze raz przyzywi, szako zai so dżęca jednaczych wone zetkanie w czonym komcu. Budyšinje vitaja dženca na tak menované reporterové slam na žurlu SLA. Tam to je taká zabavné zaradovanie, když so štyrio žurnalistča vubiedžuja, što môže najzajímavšo vo svojských rešeršach a reporterových doživeniach povedať. Dženca večer 7. to bude na žurli SLA. Dvě zjavne. Posedženje hišče mam, jutce večer 6. zjavne posedženje Vazovskije gmenskije rade, a to večer 6. tamniši žurli, a tiž pančicach kukove so zetkaja na zromadžiznu zariadnického zjazka pri kloštorski vodže, jutce večer to budže 7.

0: Jensa Reojesa Twist, nedam Bossam Hajin, Styri a Bostaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutema Jensa Rano Mirchin Bauca z Budyszina.
2: Ja so podarmo pracuju, a przywożuju swoją moc podarmo, a nie wóźnie. Taką skorzbu namakamy poda profety Jezaje. Przesłapienie a beznadziejność tutych biblijskich słów, kiedy Bóg jako ochranowskie heso tutaj dnia uzwolenie, trekujdy z nas sobą zaczuwać za może. Zaczysz, że so szaprowca wudaniła nie ladają na to, hać nadziele, albo przy osobinskich przerazaczach, stano samo ich się bóle boli, gdyżli proste zryszczenie. Przesłapienie o nieradzinem, przytruży so ich się nił, albo żarowanie, albo nałożowane moce a proce. Ciel misnene, a temu ich się brojene energie, któreś bychmy za druhe wiecy muli trebać. Necham so kroblić tute słowa na nas poczałować, jako bychmy muli nasze širne starosti a frustracje cyle profanego razu przyrodować z duntom, haj koho poprom. Słowa uwa tak mianowane Boži otroczk. Hać je to lud izraelski, Kristus sam, abo skere symbolowa apostowa, o tym so ani teologoju, ani wierivi przez jedni nisu. Kunsty je prynotne sade pak išče faluje, a tuto nie płaci jenoš za Boža otroczka. Štuškulie, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džien vôte dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj, Mirčin Bauca z Budyšina, nadoku a zamovitoši serbského evangelského zjazka vošom hodžin peč a postaje, usvanie. Kila sa pomalu nakonc, posledné menšine beža, za to pak nám zaspieva Jeva Maria Pirkatec, nové ranie nám skáža, akúže pat júce ráno zasol.

Coraz u Żylowie tak pszałje słyszeli, a to 101. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu owych, żeby su zmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a z ludźmi pejedali. Jo, a przedziurjami stojga Cerski cerkwi nežin, ako bużo sobotu a nežilu we Verejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonasze. Zachopisz pak, co my zase z wami, lub dzisi, ze Žišecem Pestrovom za vás.

0: Wczoraj nimsko-serbski kor Żylu svišil ve Vesnym sportlarskim domie jubileum. 140 let oplewania serbskiej kultury a serbskiego spiwa Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jad na 100 gości. Tyke z drugich są.
2: Oni są gości, to nie są Żylowarie, wiesz co?
3: No, z Trenowa, ze susedku.
2: A wiesz co, prywatne gości?
3: Prywatne gości, ja.
2: A dla cok?
3: No, takie redne śpiewanie, a takie redne drastwy. Drugie kory śpiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy śpiewar w żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se wiaselimy, aż wyszczo szych knołożnica k nam na to świeżyńskie zarydowanie przyszli. Wiaselżynca, zmagamy u se.
5: Wiaselżynca, my zmagamy u se.
1: Z tym znanym śpiewem z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnęły do zala. Juro Giera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak pieśna szolet, co miał sobą śpiewał, a myśmy wielkie riedne wystupy mieli ho w regionie, a potem takie w NRW z Joost, a to są wielkie riedne wiecy byli. To ja za mnie jako serbskie Żylo war wegen ważne, aż ten kor jeszcze existuje, aż oni wopływają nasze serbskie Stutzki.
1: Żylojski kor jo zgłosił znate serbskie śpiewy. Przeproszone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pewitowali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben es geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewajska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogasiła. Przedsedarka ansambla Anet Brzeg.

0: było mimo tego. Na końcu su z gościmi zaniasli a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora su przeżywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Kęcar a Żyl Ketlicojc.
1: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szyknych, które z takim angażmentem se przyjmieją, a to śpiewanie, a tu serską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
2: Ja na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se welgen w jace lili, ten spiwun jo bum. Ja se leżinca smakamy ose, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęskiego programa.
3: To jest ważne, aż Jan taki wierasz ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradycja żyluje taka glujka, jo. Każ te żenne wierażki nie masz, ponieważ to troszkę zgubują, dlatego trebaż te takie wierażki, żeż te gromadu przyjdą, takie szake kory, ja som se wegin wiaselił, aż tu se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiwali. A to nażia ma, że ja troszkę pogonia, takie do przychoda. My wszyscy wiemy, że to nie jest łaszko. Osobnie, aż ta żera z tymi generacjami taka wielka.
4: Wczoraj niemsko-saryjski kor Żylu zwiesił jubilej 100 lat obstasza. Wiasowość, uczobna atmosfera i zarejdowanie cyniwa kratu redne a pełne dożywieniu. Po zarejdowaniu są się rozgraniali przy kafiu a tykańcu. Widzisz, że było ustajęca z obrazami a informacjami w stawiznach kora. Jo, a nie to, gdy Żylujski kor jeszcze sztucku spiwasz, solistyjski spiwa Juro Gera.

Zorabys wiesiła libusze szafrankowa, czy a sedemżasety bostak, ta czechojska grajarka jo wesybnie znata za jej rolu jako popielinka we znatym filmie Czy wereśki za popielinku z leta żywieś na szczastu czy a sedemżaset. Tego szakich dalszych filmach jo sobu grała między drugim w filmie Kolja, za któryś jo letko pezdzie dostała myto Oscara. Také je žin zamrejša láže v tom nintejšnym tyženju, ten jo srodu, vinujeme je tož muziku toho tyženja. Filmovú muziku k filmoju či leščinky za popelinku jo skomponiroval Karel Svoboda v nímskej verzii jo soundtrack celkonio instrumentálne. V českém originálu slyšeme pak jeden spiu. Karel Gott spiva svojne spivanko Žomáš tvojo genestko Tašacké.

Servus byli w Norwegskie, platam nie menschene. Dlaczego miasto drugim tos wyszyszał wicze naszym programie, naszym kulturnym magazynie, przy mikrofonie burza za was Gregor Klim, a ja goronim wam na zdrowe zase słyszanie, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Miesza spedowne a uspieszne tydzień.

0: Ein Hutsch bei ihr Rätsch. Gott sei Dank.
1: Psychot no Pongelos, meme war Sasso Potholm, Nebion ve Besku Vitac.
2: Bichtura so Sapotne a to nedom ve Vorklitzach, Mienütze, Piatna to Schester.
1: Hai Anitko, so Praschetche, Cheot Lahijo tak Saal, Sapotschneme, Lezaje, Wusatche.
2: Tak je, smyso rozsudzili preniras na 9 stacjach podla być plus finale wieso, dokie ślica wulke zaradowania kajś folklorny festiwal niesu.
1: Haj, tu już mamy lica, przez cywe lico beach touru, hać unesz niesmy ani szym przyprać moli.
2: Po prenestacji jeszcze je wieso truła, tuta budzie ralbicach, cecha w niebelcicach.
1: Haj, potom podamy so 6-7 na koniec. Tydzie na to, potom tam, gdzie so Sylwester świeci, wiesz, Franco?
2: Na wiezo do Wotrowa.
1: I samo prawie. Szystu stację wyłotuje, potom Radowska Modzina, aż po to etuostwo.
2: Potem świecie się do Horan dojeć, mianuce do Kruścic, haj a 8 stacja szczuje w listnej kupieli w Kulubie.
1: Poslednu stację do finala wyłotuje Różenczanska Modzina, haj a 7-8 my potom za Sopola Bobkec w Miłocicach na wielkim finalu.
2: To one bichu szitke stacje litusie beach toury my so wieselimy na wulkotne licze z wami.
3: Ach Kala, co masz tydzień cały czas przed udziane? Dzień cały pundzielam, to dała wizę jenoś
4: zatkula beach.

0: Poladamy na rę, a z cała na turnio, wonka na stacjach. Tam mamy też zmienu, kiedy ma są łopki dłuż.
1: Jasne, znacz mieste mnie, zodziewia znamiencia dwaj siabaj wykuźdy musty być, tak, że możemy interwiu z nimi wjeść.
0: Hej, a k tomu leca so dalsza regula przydruży, a to płaci za sześć, wykuźdy mustwie, wonka na stacjach ma znamiencia jedna holca być.
1: Wo to możecie się nie tylko iżo starać, kaj szprajne, żadne mustwa jeno z holcami, jedno holca ma so wuna rajniściu stać. To je jara ważne, wiace je przeco możno.
0: Znowa so raje w czterech staflach, pak ze czteromi albo pięć mustwami, oczywiste kelko so na miestne przyzywia, jeno iż prynie mustwie przyjdziecie dalej potem do KOKOA.
1: Przyzywienia mustwo są stajne na miestne możne, a to od napo 60. Tak, że może so turnier w 60 wieczor z dybkom započeć.
0: A ja potem praskamy bóle, hać to dżesaczyć, a k tomu prawo leczną huczbu za was mamy, kajście tu wyzatkuli, zabit nam zaspiła fantazja.

0: Hunia sme wotem rečeli leca ma kujža stacija bič tu ve vosebite myto, po kotrymž moža so šice tam šedraščič čím viac, čím lepje.
1: Tydzień do stacji so stanie motu wozywi, dżęca po takim tun za woklecy, aż to so tam lepiej nie rodzi, hacz czyjowace.
0: Woklecienio wasz motu je trikowy, przejene hacz kopańca, hacz volleyball albo blido tenis, hacz z leta dziernacze z topusta albo 2026. My chcemy tak wiele, kajż można we trikowach widzieć.
1: Kujde smie sovočinč, hač voka, abo djet psyk, abo kučka, bürgermišto, abo zubna lekaka. Kujde se njech nekajki triko zdražči, šako so započne VM v Kopańce.
0: Šitkič v trikoach potom po předkole bíčture ve Voklecach fotografujeme. Na koncu je menujce važne, tak vele ľudži, kajž možno mobilizovač, zomožeče se hižo leca bíč staciu za kletu vudobič.
1: My so veselime na pisane staré, nové a neušidné trikove, přišanú pondželu ve Voklecach.

0: Turkismy my zatkolary si Romanie w upytali. Przysiądny tydzień we Woknicach budzie motto so chodziacy kis poczatki spytułych mistrzostwu mianucy triko.
1: Tu jest smidza Woknicienio hiżora si ich najlepszy triko przyotować, szako maja te szansu si stacju za naszą beachvolleybulu Toru 2017 si zawieścić. O tym smy szak runie ryczyli.
0: Nimo triko a pak dobi Woklicianska możina te swoją stację przyjotować, tak zo przysiądu pądzielu sitko beji.
1: Tak k tomu smy so z członom Woklicianskiego Modzińskiego Kluba Benom Czemerom rozmawiali, kisze intensywnie do przyjotu zaplinczeny.
2: Z nasze przyjotu bieża jara zespołne pałowusia niekomu praju, bo one przyjopak dola wiele dziła. Największy dzieło są wszystko te całe formulary wypełnienie przy gminskim zaradu, które już dobrze wody dać. Tak zatem za nie porożki we wiosce nie ma. Potem domu też wyzwoty jeszcze piczą obstarać, co byście wypełnili dość pić, a jeszcze. Ale też dalsze wyzwoty, na przykład te wobswytlenie tych rajniszczo, tak zo możecie wy potem przejechać do nocy wolibulować. Kiedy wszystko dawia stejki a kubaski, kubaski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który się nie wukowano w Niebelczycach. Potem dalej dawia jeszcze nasz Wokieczan highlight, bycia niekiemu takie prawie nasze wedzi burgery. A to poprawdzie nasz poprawom nasz najwedzi highlight przyjedzie, tak zo możecie są na dobrą jeść, kiedy wszystko weselić. Potem dawia się picio, na przykład niealkoholickie picia, Kola Fanta Sprite, kaj szeco, ale też radlo, kajś też piwo z suda. A dalszy hale, byś ja niekomu prawie, kiedy są lica zawiedli, dokąd jeżo tak czupowanka, że zmieniam oprynny raz jenu dobru a jara swodnu bowlu, kotryś budzia nasze holce namyszeć.
0: O, bowla totla derie klinczy przy swącznym wiedrze z doły trosku tajku dobru bowlu szlapnąć. Ale jak ta Woklicino docuwa kalkulia, jak wiele kubasku a steku oni potom trebaja?
2: Za tą kalkulację, kiedyś mu podniesiecie tremo, jaka wiele kubaski, jaka wiele steki, jaka wiele wedżbiorę tremo. Bo nasze nazwy z posłynnych lito wużujemy tak, że podniesiecie, poprawimy wszyscy. Dostała, co się trzeba, może też mu pon, kupimy, a tu rest pon na końcu pon. Za uro noci nie pon, pończył noce się, a utoru pon, te posłynne wycki z grulem.
1: Na to tla, Derek Klinczy. Po przyjścionej uczbie zonicie wiatrwo przy otach bicztury we Woklicach.

0: temperatury stupia letnie czaso zapocznie, a z tym so też prawie serbski sportu i event wospietuje. Claudio, so, wiesz ty, kotry to je?
1: Wynieś to naszą rianą zadku na beach touru.
0: Na, je to je też wielki event, ale po promieniach Slavia masz.
1: Na wiezo, o tym sme runę rzeczyli.
0: Prawie, a loni byśmy też kartki jara spieszne wubsze date.
1: A to ona mamy my od zadku le posłane dwie kartce za was.
0: Za to debie cieniesz na Instagramie prawie na nasz małki quiz kwot mówić.
1: Haj, potek im zmicze si wasze szmuratko a spieszne hulajcze.
0: Čakanske lištiny sú plné a jenož my máme ešte exkluzívne kartce.
1: A za to dobíte jenož pola Instagram, ladač a tam odvosovač.

0: Znajecie to lazałyście skatepark w Pančicach Kukowie.
1: Gdyż dżęca nimo skateparka w Pančicach Kukowie przyjdziesz, uladasz nimale przeco dzieci a morosnych na ich skateboardach albo kolesach. Przy tym maja mysno iż od dziadnać lit.
0: Započała jest ośitko 24 z małej skupinu, kotraż je na wukodnym parkowaniściu, co zetkała tam dre mużachu dere jić.
1: Ale parkowaniścio neby wiezo za to myslene, tu iż nasta przejdzie za swyski mysnom, a te noch cichu dzieci proszczenoś mieć, ale se tyś same natwarić.
0: Zromanie dziś u połsy z rozkładziechu wobydleram swoją ideju a zbierachu podpisma. Runoczasnie w uprajechu so starsi zwolniwi przy twarze sobą pomhać.
1: A tutun angażement jest so wudaniu. Gmieńska rada projekty przyłosłaše a dzieci w uwichu samo same koncept za przyprawu.
0: Z tym konceptom zdobychu się spichowanie 25 tysiąc euro, całkowicie miachu na końcu za projekt niedzie 90 tysiąc euro.
1: Iż od 2006 zu nowe sportu Areal Waterili, tedy przepoda wiesna nosta na miasto oficjalnej ludności, a weselo by wiezo hoborskie.
0: Tam pak stawi z nie skończa tydzieńca, przeł za zaso dzieci a młodosni zamowitość za skatowy park.
1: Aj, oni starają się w oporad a czystotu planują zromadne nowe projekty a możachu przez swoje obczelenie na wybydżowaniu nowym idejem einfach tun, samo 490 euro za nowy skatowy element zdobycz.
0: Aktualny stał parka możecie też na Insta-account Panschwitz Skater se obladać, na którym są młodosni sami aktywni.

0: ważny fakt za naszych przyposłuchariów.
1: Kuś, jedna czy sekundu wużoli sopola zatkule 7,8 litrów wody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.